akengise kuwe nawe ayo ngisho wena wegalaza uayo ugalaza uhambele sinathing naye uayo ugalaza uhambele sinathing nge BF 29PZ ZN uayo ugalaza uhamba nge BF 29PZ ZN uhambele sinathing nondodana wakhe.